0: in povsod.
1: Z najlepšimi spomini.
0: Mi smo Salomon.
2: I'm a scat man. Yeah. And I'm the hat man.

0: Karol G in Manu Chao, Jahando per il mundo je tisto, kar smo slišali v rubriki najnovejše Cyril in Woodhouse. Feel it all my days.
1: Najnovejše.